0: Miss Laura Kamana Farah de Mosambiki, ni ufundi, unkala ufundi, ni intunachi uwela, uwenchipune na noku melihale uonene. Ni mikrofono Radio Mosambiki.
1: Mwakuntaka.

0: pangwan duduno za masin zekero. Pangwan duduno za masin zekero. Pangwan.
1: Rádio Moçambique,